gus cahantiad ghibn na shalta Gis cahantiad hartin pulad no smulan gwych gus ghamsio di shrilad hun plata Spin bord milchich fadu hal kashu wal spin kriler le bulini bane Sычан халлях врадах нахлях